taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Magdalena Łotysz, dyrektor. Partnerom, sponsorom, służbom mundurowym, kołom gospodyń wiejskich oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego wyjątkowego wydarzenia. Dzięki Państwa pracy możemy wspólnie przeżywać święto, które od lat jest piękną wizytówką gminy Gródek. Życzę Państwu wielu niezapomnianych wrażeń, radosnych spotkań, wspaniałych koncertów oraz doskonałej zabawy.
1: Przywitanie, Herodok. Толки что мы завершили фестиваль Тутака Кап знов, зустреться тут, на нашей чудовной гмине, на наступной вельми классной подели на Чабровской беседе. И это файно, это показывает, как мы разностайны, какую мы имеем богатую культуру. И сподіваюся, что надалей будем показывать остатним ее богаче. А я вельми удячны и Войту, и радным, и ураду гмины Городок, и Магде, директорце, что это наша супраца так добра идет, и безумовно так само полиции, и надлечництву. Давайте будуем нашу культуру разом, суполна и разностайна. И сегодня давайте до разницы.
2: Norbert Grzegorz Kościesza, czyli jestem autorem, niedawno byłem mundurowym, a od pewnego czasu piszę książki. Nie mam tutaj na stoisku wszystkich swoich książek, ale te, co są u mnie w sprzedaży, są. Między innymi właśnie Szeptuni, czyli słowiańska mitologia, podlaskie klimaty, autentyczne sceny uzdrawiania, lekka fantastyka z ukłonem do ludzi, którzy zapominają o Podlasiu i Słowiańszczyźnie. Książka, która jest promowana przez Radio Białystok i Radio Akadera, z czego bardzo się cieszę. A tutaj w Gródku nad Zalewem Zarzeczany jesteśmy pierwszy raz. Byliśmy zapraszani kilkukrotnie, ale w tamtym roku ciężko przechorowałem. No i właśnie Szeptucha też mnie leczyła między innymi, dlatego tu jestem.
3: Szabrowska Bieseda to unikalne mieroprzyjemstwo, dlatego że my chcemy, aby ta kultura białoruska, ta tradycja, jaka na tych naszych terenach, u naszych mini, jana nie zabywali proju. I tak samo chcemy, aby młodzi ludzie przyjeżdżali na Szabrowską Biesiedę, nie tylko starejszy, ja tak wiadomo, ale aby zahaczować młodszych, aby oni do nas jechali, aby razem pagulali, paśpiewali, patańcowali, zjeli i razem posiedzieli.
4: І все гэта было, дадам яшчэ толькі, што Войт гарадоцкай гміны Віслаў Кулеша быў узнагароджаны медалём Камісіі нацыянальнай адукацыі, які прызначае міністр нацыянальнай адукацыі за асаблівы ўнёсак у адукацыю і выхаванне. Медаль уручыў Віславу Кулешу падляскі ваявода Яцак Бжазовскі.